To właśnie z Tobą chcę szczęście dzielić na pół. To właśnie z Tobą chcę wznosić się, a potem spadać w dół. To właśnie Ty o mnie wszystko wiesz. To właśnie kiedy jestem z Tobą, wszystko inne mogłoby stracić sens. Kochanie,

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

będzie to sklepu nocnego. Będzie, będzie pięknie, będzie, będzie ekstra.

0: Wir sind die Calimeros und wir freuen uns, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Klicke hier und du kannst dir alle Videos von uns ansehen.
1: Kocham Cię. Kocham Cię.
2: Kocham Cię.
1: Kocham Cię.
2: Dwa słowa, które tak urzekły świat.
1: Kocham Cię.
2: Kocham Cię.

kocham Cię. To niby wyświechtane słowa, a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham Cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli byliś, że ta do, słowa te oznaczają miłość.

a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli wiedzieć, że ta dobra, słowa te oznaczają miłość.

już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

Ja, halo, halo, kochani, witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Radia Larmo melduje się dzisiaj wasza chorzowianka. A powiem wam, że życie lubi płatać figle. Dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Bo jeszcze niedawno, jeszcze przed chwilą, pół godziny, niespełna, nawet nie przypuszczałam, że spotkamy się dzisiaj tu na antenie. Nie. Nawet mi to przez głowę nie przeszło. Ale los zdecydował inaczej. Nasza koleżanka Jola z Prudnika nie może dzisiaj poprowadzić audycji, a to z kuli tego, że brakło internetu. Nie ma internetu, nie może zagrać, więc bardzo, bardzo przepraszam za to. No i ja wskakuję na w zastępstwie Joli, aby być, aby grać. No i się zabawić z wami w ten piątkowy, wczesny wieczór. Wprawdzie na dworze już jest szaro, buro i ponuro, bo jest jeszcze i mokro. Ja, u nas jest nie fajnie, nie. Już były fajniejsze dni, ale co zrobić? To są uroki jesieni. A więc co? Zaczynamy. Witam jeszcze raz wszystkich niewitanych. Życzę fajnego wieczoru, fajnej zabawy z Radiem Larmo. Zapraszam na konsolę pozdrowień, która jest do waszej dyspozycji. No i myślę, że będziecie ze mną aż do godziny 20, a potem dalej z Petrem z Köln, bo Peter z Köln swoja audycja rozpocznie o godzinie 20 dzisiaj, w piątek. Ja w piątek, którego to mamy? Patrzcie, ani nie wiem, którego to dzisiaj mamy. Wczoraj chyba było 8, to dzisiaj mamy 9, prawda? No właśnie. I rozpoczynam audycję piosenką Olafa Flippera, The Flipper. Wir sagen Dankeschön. Mówimy dziękuję, a potem Teresa Werner i miłość jest piękna. Prawda, prawda?

Ja kartkę z kalendarza też mam tu przed oczami, na której to pisze, że mamy piątek 9 października roku 2026. Imieniny obchodzą Arnold, Dionizy i jeszcze wielu, wielu innych. Kto ma dziś urodziny albo kto dziś jakieś rocznice, jubileusze obchodzi, tego nie wiem, ale wiem, że wszystkim fajrującym, świętującym i obchodzącym jakiś jubileusz składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych obfitości, no i koniecznie marzeń spełnienia. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. 100 lat do tego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. A dedykacja muzyczna wyśpiewa dziś Banita Band Urodziny. Zapraszam do wszystkich z jubilatów i solenizantów.

Ja, kochani, no to już jak mamy się bawić, to się bawimy. A ja, co nam w tym przeszkodzi? Chyba nic, pra? No. Na konsoli pozdrowień witam bardzo, bardzo serdecznie Bożenka z Kostrzyna nad Odrą. Dobry wieczór, Bożenko, witam. Fajnego wieczoru życza z nami, z Radiem Larmo, no i też kupa szpasu, bo przecież o to chodzi, nie? Żeby był szpas, żeby było wesoło i żeby człowiek fajnie mógł się odprężyć i spędzić miło ten dzisiejszy piątkowy wieczór. Bożenka pisze, dobry wieczór Gabi, witam pięknie Ciebie na Twojej audycji. Pozdrawiam Darka, Ole i Jolę, Mirka i Bolesława z Prudnika. Pozdrawiam Małgosię Górak, Ewelinę, męża Roberta. Pozdrawiam Bogusię, Stanisława i Bartka oraz wszystkich słuchaczy na Twojej audycji. Poproszę o piosenkę Dziewczyna ze snu. Dziękuję. Serduszka dołączone 2, 4, 6. 6 serduszek, a więc wysyłam 4 strony świata, a 2 dla mnie. Dzięki. Pozdrowienia poleciały, przekazane zostały, serduszka też, a piosenka przygotowana jest. Paweł Gołecki, Dziewczyna ze snu, a druga piosenka dołącza zaraz, jeszcze nie wiem co, a już wiem. Kapela Górole i Na zdrowie. Tak, te dwie piosenki już są przygotowane do wpisu Bożenki z Kostrzyna nad Odrą. Za wpis dziękujemy.

Ja, kochani, dzisiaj nie miałach czasu, żeby się wielce przygotować. No toż będziemy tak na żywioł grać. Będzie muzyka, będzie dobry humor, może troszkę wspomnień, a jeśli coś pójdzie nie tak, to pamiętajcie. Chorzowianka jest ino jedna i ma prawo czasem coś pokręcić. A ona lubi kręcić. No to co, kochani, zaczynamy. Uśmiech na twarz, troski za drzwi i niech nam pięknie gra radio Larmo. Muzyka już narychtowana jest. To teraz ino, łóżka szpicować, no i posłuchać. Andrea Berg, du hast mich tausendmal belogen. Ty mnie tysiąc razy okłamałeś, a potem Bernadetta Kowalska, piękne kwiaty, dobre słowa, przygotowane, wstawione. Już teraz mogę je posłuchać. Od rana do nocy.

Dobry wieczór, guten Abend, witam wszystkich niewitanych, którzy dopiero do nas dołączyli. Ja, jakżeście czekali na Jola z Prudnika, to niestety bardzo przepraszam, ale Joli brakło internetu, no i niestety nie może dzisiaj zagrać, i za co też bardzo przepraszam. Jorzek tu jest, no i myślę, że zostaniecie ze mną do godziny 20 i o godzinie 20 już teraz zaproszę na audycję naszego Petra z Köln. Ja, godzina 20, Peter z Köln. Jemu też będziecie towarzyszyć. Mam nadzieję. Ale nie powiedzcie mi tego, co mam na myśli, że nadzieja to... Ja, kochani, powiedzcie sami, czy muzyka nie jest najlepszym lekarstwem na codzienne troski? Człowiek czasem ma takie sprawy na głowie, że nie wie, za co się najpierw zabrać. Tak miałam dzisiaj ja. A wystarczy znajoma melodia i od razu robi się przyjemniej. Ja wam powiem tak. Jak życie daje nam cytryny, to czas robić lemoniada. A jak jeszcze muzyka gro, to można nawet zatańczyć. I tak też zrobimy. Wolfgang Petry, Wahnsinn, szaleństwo, i Kordian, dziewczyna z gór, tu i teraz dla was.

No a teraz idę poczytać, co fajnego napisała nam nasza koleżanka redakcyjna Agnieszka. Dobry wieczór, Agnieszko, witam bardzo serdecznie Ciebie, witam Twoich bliskich. Życzę miłego wieczoru i dobrego odbioru. A, i humoru też. Agnieszka pisze, witaj Gabi Milutko, dobry wieczór. Serdecznie pozdrawiam Ciebie, Gabi i Darka, ekipę Radia Larmo oraz słuchaczy. Miłego wieczoru życzę, a piosenki dołącz proszę Twojego wyboru z dedykacją dla Ciebie i słuchaczy. Dziękuję, buziaczki dołączam. Ja, to J za te buziaczki już teraz Tobie dziękuję. Dziękuję też za pozdrowienia, które poleciały w świat do wszystkich słuchaczy, do całej ekipy naszego radia. No a za te pozdrowienia do Darka i do mnie dziękujemy. Agnieszko, do Twojego wpisu piosenki już są przygotowane, a że tak to dzisiaj wypadło jak wypadło, to teraz posłuchamy. Wiesz, co my teraz posłuchamy? Rolanda Kaisera i Maite Kelly. Warum hast du nicht nein gesagt? Dlaczego nie powiedziałaś nie? A potem Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty. A więc te piosenki do wpisu naszej Agnieszki z dedykacją dla wszystkich słuchaczy, dla nas. No i Agnieszka, do ciebie oczywiście też. Nie będziemy tak, że uszy będziesz musiała zatykać, bo piosenka nie do ciebie jest przeznaczona. Dla wszystkich.

Ja, to były piosenki do wpisu naszej Agnieszki. A teraz wybieram się do Prudnika, żeby tam przywitać Ola. Dobry wieczór, Olu, witam. Witam serdecznie. Fajnie, żeś jest, cieszy mnie to ogromnie. Ja, Ola, piszę, witam Gabi, życzę Ci dzisiaj fajnej audycji i samych wiernych słuchaczy. Muszę Ci napisać, że masz 100% rację. Muzyka jest najlepsza na wszystkie troski. Zawsze potrafi uratować dzień. Pozdrowienia dla całej ekipy radia i słuchaczy. No i serduszka dołączone. Tym razem 2, 4, 6, 7. 7 serduszek przyleciało. No więc... I zaś są 3 do mnie, a 4 lecą w świat. 4 strony świata wysyłą. Łapać. Ola, no tak jest. Muzyka jest najlepszym lekarstwem. Bo powiem Ci, że czasy no jeszcze są, ale większość tych dni, w których jakże była bardzo zestresowana, to po prostu siadałach i grałach. I to mi pomagało. Zapominałach o wszystkich problemach, o troskach, wszystko się jakaś tam ulotniło. No, a więc muzyka lekarstwem na wszystko. A teraz do Ciebie, do Twojego wpisu i do wszystkich. Masters, serce do koperty. A druga piosenka, za chwileczkę ją dołącza, bo jeszcze się nie zdecydowała, jako to ma być. Ale myślę, że już teraz wiem. A więc Masters, serce do koperty, do wpisu Oli z Prudnika, który pięknie dziękuję za wpis, za pozdrowienia. No i życzę fajnego wieczoru.

No i Bożynka z Kostyna nad Odrą jest jeszcze raz i pisze tak. Teraz serdeczne pozdrowienia przesyłam do Prudnika dla Joli, Oli, Mirka i dla Bolesława i dla wszystkich słuchaczy. Poproszę o piosenkę Zazdrośnica, dziękuję i 7 serduszek dołączonych jest. A więc 4 strony świata i 3 do mnie. Dzięki, dzięki Bożenko. Serduszka są już spakowane, a ja śpiewki przygotowane. Na Twoje życzenie, do pozdrowień. Mariuszka Laga, Zazdrośnica, a potem Kordian i Hej, gwiazdeczko moja. Już teraz posłuchamy.

Ola, Ola z Prudnika napisała ponownie i napisała tak. Melduję się, Pani Bożenko. Słyszałam pozdrowienia i aż mi się buzia sama uśmiechnęła. Pięknie, dziękuję. Ja również pozdrawiam Panią najmocniej na świecie. Ma Pani w sobie tyle ciepła, że mogłaby Pani obdzielić nim pół świata. Cieszę się, że Panią mam. Buziaczki proszę. Buziaczki i proszę o jakąś ładną piosenkę dla Bożenki. Serduszek 7 dołączonych jest. A więc, Ola, piszesz i masz. Piosenki przygotowane są. Podziękowania, pozdrowienia i serduszka do Pani Bożenki z Kostrzyna nad Odrą. Też posyłam w Twoim imieniu, od Ciebie, od nas, życząc dali fajnego, miłego wieczoru z Radiem Larmo. A piosenki Paweł Siluk Sztajne, Stary Rodzinny Dom i Andrzej Skaźnik, Dobrze, że mam Ciebie. Przygotowane, wstawione już teraz lecą.

Ja, to były piosenki do wpisu Oli z Prudnika. A teraz witam bardzo serdecznie Georga z Köln. Dobry wieczór, Georg. Witam ciebie, witam też twoja żonka Teresa. Życzę wszystkiego dobrego, spokojnego i udanego wieczoru piątkowego. Bo to piątek weekendu, początek. A Georg pisze tak. Witam cię, Gabi Chorzowianko, na stanowisku dowodzenia w studiu w Mainzhagen. Niech ten piątkowy wieczór z Radiem Larmo będzie dla nas wszystkich udany. Pozdrawiam wszystkich sympatyków radia, pozdrawiam Ole, Jole i cały Prudnik. Olu, lubię słuchać twoich wpisów. Zawsze są tak fajnie sformułowane, a gdzie dzisiaj jest twoje stanowisko dowodzenia? Zazdrośnica Mariusza Kalagi jest super. Zagłosujemy, aby poszła wyżej. Georg z Köln. I cztery serduszka dołączył Georg też, za które ją bardzo serdecznie dziękuję. Ja, Georg. Jest super piosenka, wspaniało, ale niestety ta piosenka dzisiaj już leciała. A więc drugi rozjom nie mogę puścić na tej audycji, ale wybrałach coś innego. Wybrałach, wiesz co, piosenka pod tytułem Dobrze razem być od duo Phoenix. No i z tej drugiej piosenki na pewno się też ucieszysz. Ja, dwie piosenki są przygotowane do wpisu Georga z Köln, któremu bardzo, bardzo dziękuję. I cieszy mnie to, że tak mu się spodobała ta piosenka Zazdrośnica Mariusza Kalagi. A więc fajnie głosować, aby poszła do góry, nie? Wiadomo. Teraz już nic nie powiem, ale zapraszam do słuchania.

I Boženka z Kostyna nad Odrom też jest dalej z nami i napisała jeszcze tak. Teraz serdeczne pozdrowienia przesyłam dla Ciebie, Gabi, i dla Darka. I poproszę dla Was piosenkę Miłość jest piękna, Teresy Werner. Dziękuję. Serduszka dołączone są aż 5, za które ja też pięknie dziękuję. No i Bożenko, ja Tobie bardzo, bardzo dziękuję za dedykację muzyczną, ale ta piosenka była już na samym początku dzisiejszej audycji, a więc nie mogę jej drugi raz puścić. Ale wiesz co, wybrała coś innego, co też oboje lubimy, i Darek, i ja. A wiesz co to jest? To jest Flames of Love. Ja. Ta piosenka dołącza do Twojego wpisu, za co bardzo, a bardzo dziękujemy. Przygotowano jest, a więc już teraz poleci do Darka, do mnie dedykacja muzyczna od Bożynki z Kostyna nad Odrą. A dołącza jeszcze jedna, ale co to będzie? Co to będzie? Tego jeszcze tak dokładnie to nie wiem. Znajdę coś na pewno odpowiedniego. Bożynko, fajnego wieczoru dali życzę. No i na audycję Petra z Köln serdecznie zaproszą. Godzina 20. Petra z Köln przejmie stery i będzie nas tu dali fajnie bawił. A chciałam jeszcze też powiedzieć, że 3 minutki do zamknięcia mojej budki, do zamknięcia konsoli pozdrowień. Za 3 minuty zamykam. A więc uwaga na paluszki. A teraz już nic nie powiem.

No i ostatni wpis na konsoli pozdrowień, ten zrobiła Ola z Prudnika, która napisała: witam Georg. Zazdrośnica robi robotę, mega kawałek. Georg, moje strategiczne stanowisko dowodzenia na dziś to kanapa do bazy. Pod kocykiem jeszcze kawałeczek brakuje, ale na kolejną audycję na pewno melduję się już pod pełnym przykryciem. Ha, ha, ha. Pozdrawiam, serduszka dołączam. Cztery są, a więc cztery strony świata. Ola, pięknie dziękuję Tobie za udział w audycji, za Twoje fajne wpisy, za humor, bo fajnie, wesoło było. I piosenki do Ciebie. Piosenki do Ciebie i do wszystkich. To będzie, wiesz co, ABBA Dancing Queen. A druga piosenka. A co byś ty powiedziała na czerwone gitary i takie ładne oczy? Jaki klasyk. Ja? Ola. Do Twojego wpisu piosenki przygotowane są, a więc serdecznie zapraszam do ich wysłuchania. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. No i życzę dalej fajnego, miłego wieczoru. Ale pożegnam się za chwilkę, to jeszcze nie jest pożegnanie. Joj, no dziękuję za wpisy, za pozdrowienia, za dedykacje muzyczne. A teraz do Oli i dla słuchaczy, do wszystkich. ABBA Dancing Queen, czerwone gitary, takie ładne oczy.

Ja, kochani, tak to jest. Ta moja nieplanowana, niespodziewana, ale fajnie, żech mogła zagrać audycja, dobiega końca. Za chwileczkę Peter przejmie stery, dalej tu będzie się z wami bawił, a ja dedykuję Peterowi na dobry początek piosenka Grzegorza Kanie, joje hop. No a ode mnie dla was w podziękowaniu i na dobranoc, na do usłyszenia Michael Kern i Penelope. Tymi piosenkami dziękuję, fajnego wieczoru życzę. No i powiem do usłyszenia, do następnego razu, a grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzhagen. Pa, pa, trzymcie się zdrowo i uważajcie na siebie.

0: Audycja ze studia w Köln prowadzi Peter.
1: Dobry wieczór, schönen guten Abend, halo, halo, witam bardzo serdecznie. No w ten piątkowy wieczór już mamy weekend, nareszcie, że się sam zjednął, jest, derku się pobił, że się narobił, pra, to teraz się mogę posiedzieć z wami tutaj i richtig się dychnąć, ja. Ale na początku pięknie, czekajcie. A, coś podwójnie słychać, moment, zaraz to samo panujemy, nie? Ja, bo będzie haja. A, już to mam. Zoja. Na początku, jak zwykle, dziękuję naszej rozmawiance za czas, za granie, za audycję. Gabi, pikne, dzięki wielko, dzięki za piosenka, coś mi tam da na dobry początek, wiesz? A ja ci powiem, kiedyś, ja z Darkusią musimy się wybrać, nie? Tak wszyscy do kupy. A Kaj, no toż posłuchaj, ta piosenka do ci. A co, to ci tak pośla, żebyś pomyślała, czekaj, na drugi rok, mono się tam wybieramy, wiesz, wszyscy.

Zobacz, jedna z tobie tej Gabi Żabianka napisał mi, ja hopie, dzięki za fajną piosenkę, to wiesz, jak je na drugi rok wszyscy jademy, ja z Radio Lermo zrobimy się taki Ausflug, nie taka wycieczka na Ibiza na tydzień, okej? Okay? No, to styknie, na tydzień styknie wszyscy, ja, i wiecie, jak to fajnie wyjdzie, cool, elegancko, za. Okej, okay, ale już teraz są my, nie na Ibicie, są my tutaj, więc na żywo na radioku, co powiem wam tak, dzisiaj moja lista jest bardzo kiepsko, przyznam się, a czemu, powiem wam prawda, dzisiaj Riktik nie miał czasu posiedzieć, bo się to koncek narobił, no zima się zbliża, to trzeba zapasy robić, nie, muszę chlejbę wóż zrobić, tak dość trochę tego, ja z moją Gabi myś narobili, bez toż ta moja lista, ta nie lista, moja lista taka jako jej. Wiecie, jak się tego da, ja mu powiem co, jak się nie wie, co się ma grać, to się gra to, co się lubi, nie? Moje zdanie, okej, okay? No to już patrzcie tam jako, ludkowie, jak coś chcecie, dajcie znać, jak mam, to leci zaro na moja playlista.

So, po hrvatsku draže rečić, no pa evo, Hrvatska je fajni kraj, a na urlop super. Ja, voda čišťutko jak kryštal, nie, jak się jedzie w odpowiednim czasie, jest cieplutko, nie, słoneczko elegancko grzeje. Ja, nic ino, no ja, trzeba poczekać do lata, nie? A kogo są mówi pierwszego gościa, Gierskel, Georg, witam, witam, bardzo miło. Georg pisze, dobry wieczór, Peter, i jak tu znowu nie gadać o jedzeniu? Widziałek te twoje lejbewuszty i te krauzy też. No super, Peter, ty to wszystko potrafi zrobić i woszty szynki, i muzycznie noc zabawić, i fajną gotką rozśmieszyć. Niech ten piątkowy wieczór z Petry będzie udany. Pozdrowionka, Georg Skern. Georg, co ci powiedzieć? No słuchaj, no wszystko idzie kupić, wiadomo, nie? No ale wiesz jak jest, no, jak dawniej też tak było, nie? Pierwy też tak było. Jak się zrobisz są, to wiesz co masz. Jak się są zrobisz, to wiesz co tam dosz do tego, nie? Ja, bo no ja, kupić na koszty eku kupisz, no niestety tam, no ja, nie będziemy o kimś gadać, ale wiadomo, wszędzie są te konserwanty, albo jak się to nazywa, nie? A jak się są zrobisz, to żadnych konserwantów nie dowoż. Ja, sól, korzenie, czosnek, cebula, ja, tymianek, o, tymianek, widzisz, tymianek też, prawda, doprawić elegancko, no i... No i jest, no, a ja ci powiem, Georg, kurde, wele, dzieci się będą cieszyć, nie, zaś przyjdą, ja, papa, mąż, no ja, ale tak to jest, za. Nie ma sprawy, Georg, nie ma sprawy, coś trzeba robić, bo, jak to gadają, nie, no, merc padał, rentnery muszą się ruszać, to ja się też ruszą. A teraz, no, posłuchamy, fajny kawałek, Tomek Koral. Georg, pozdrawiam cię pięknie, jak i ty, Sztyrycka. Życzę mu fajnego wieczorku.

Tym kawi koralowi piękne dzięki za fajny koncert, jak powiem, richtig lubię tę piosenkę śpiewać. Czasami sub się puszcza, nie, choć nie gra na radio, ale się ją też puszcza się tak. No ja, powiem, że richtig mi się podoba, nie? Zo i witamy Ola z Prudnika, kero już oczywiście odpoczywo w ten weekend na pewno, nie? Ola z Prudnika pisze, cześć Peter, fajnej audycji życzę, melduję, że po audycji Gabi oficjalnie zmieniłam pozycję i właśnie wskoczyłam pod kocyk do łóżka. Aha. I prosto z tego mojego centrum dowodzenia podglądam twoje zapasy na zimę. O kule bele. No powiem ci, że robisz niesamowity smaka. Żałuję, że mieszkasz tak daleko, bo chętnie zaszyłabym się u ciebie na zimę i skosztowała tych wszystkich pyszności. Ale niestety muszę się obejść smakiem. Ola, no niestety, no niestety. Powiem ci, że... Ja nie jestem hamem, ja? Jakbyś blisko była, a czemu nie, a co za problem dać drugiemu człowiekowi, nie, trochę skosztować, czemu nie, niech skosztuje, nie? Więc chyba nie będę tego już więcej na Facebooku pokazywał, ale to nie chodzi o was, moi drodzy. Na Facebooku jest taki jeden chłop, co bardzo mnie pozytywnie denerwuje. I powiem wam głośno, kto to jest. Bardzo go lubię, choć go nie znam osobiście. A denerwuje mnie Adam Kwołka. Znacie te dwie piosenkarki, mama i córka, nie? Za chwileczkę puszczę od nich coś. To są te Kwołki, nie? Ja... I ten Adam Kwołka mnie denerwuje, bo posyło, on też robi kiełbasy, szynki, nie? No i my się tak nawzajem denerwujemy, ale powiem wam pozytywnie, nie? Tak dogadujemy się, co kto zrobi, to wciepnie i się pochwali. No i powiem wam szczerze, jest to taką fajną zabawa. Za chwileczkę powiem dalej.

Zoger, za chwileczkę ci odpowiem, ale jeszcze naprzód, Ola, muszę ci powiedzieć, że jutro, jak mi się uda, nie, bo coś jeszcze mi brakuje, chyba jak moja żonka dokupi i będzie to wszystko, to no to, no, muszę was trochę zdenerwować, to jutro będę robił kiełbasa drobiowa, ja? Drobiowa, to znaczy mięso z indyka, i boczek, boczek świński, nie, bo coś musi być, żeby to wiązało, nie, ale przeważnie będzie mięso z indyka. I muszę wam powiedzieć, że taka kiełbasa jest zdrowsza jak taką zwykłą, nie, kiełbasa z samego świńskiego mięsa, nie, jest bardzo dobro, dobrze doprawiono, delikatnie, fajnie uwędzono, nie? Więc powiem wam coś dobrego. No więc Ola, no niestety, byłabyś bliżej, na pewno bym ci dał. No. Jak jutro wszystko będzie, to jutro możecie na Facebooku obejrzeć. Ale no ja dopiero wędzić trzeba w niedzielę. Okej. Okay. Georg Skel pisze, Peter, a powiedz, no jak ty robisz, no bo przyprawy to, żeś już powiedział, ale jak wolisz bardziej taki zmielony albo taki grubomielony, no bo ja lubię grubomielony. Georg, to wszystko zależy, jako masz szajba. A jak się po polsku nazywa szajba? Kurde, wolę nie wiem. Ale Georg, ty wiesz, o co chodzi. Albo masz cieniuśko 2 mm, albo 2,5, 3 mm, albo weźmiesz 4 mm, ja to grubo zmielisz, no to masz grubszy. Wiadomo, po tym musisz to wyrobić. Nie, no, nie wiem, czyś robił, jakbyś robił, to wiesz. Ja, tej zupy musisz dodać, bo mięso pije wodę, zupa i tak dalej, i tak dalej. A potem albo do słoików, albo do szczywa, jak kto woli. So, jeszcze co? Zagrobię coś, nie? Zagrobię. Do Paloma i heute Nacht.

Du, Paloma, i heute Nacht. So, czekajcie, moi drodzy, bo Georg sam ma jakieś pytanie do mnie. Georg, skąd przepi teraz nożki wasza strażacko? Ja, jak dziubniesz widelcem, to tak szprycuję, że koszula całą poszpricowana. Georg, powiem tak, do kiełbasy, do każdej kiełbasy trzeba dać wody. To jest normalna procedura fizyczna. Musisz dać wody. Ale w moich kiełbasach tak nie szprycuję. Jest woda też, oczywiście jest, ale nie za dużo. Tyle, co musi być, nie? Ale szprycować tak nie szprycuję. Jo, nie robię kiełbasy strażackiej, nie robię, nie. Bo to potem bym musiał jeść w lacniku, nie? Jak malutkie dzieci mają, jak się to nazywa, co mają przed, no, pod buzią, mają taki, no, no, zawiązany taki lacnik, po naszemu to go dają, nie? No, a ja nie lubię w lacniku jeść, więc strażacki kiełbasy Georg nie robię. Okej, Daniel Alfinito.

Daniel Elfinito Vielleicht nicht heute, może nie dzisiaj, może jutro, może kiedyś, nie? Ola Sprudnika pisze, Peter, no litości, ale mi narobiłaś smaka na te kiełbasę, mówię ci, nie wiem jak, ale muszę się tam u ciebie zjawić, a jak się nie uda, to chociaż telepatycznie ty będziesz jadł, a ja będę z tobą w myślach i będę udawać, że czuję ten smak. Ola, ty, ale słuchaj, ale Ola, ja wiem, że jest dobra komunikacja, to się nazywa DHL i wiem, że DHL tak samo jest u nas w Niemczech, tak samo jest w Polsce, ja, jest DHL, oni zawiezą, no to nie problem, działa, no, okej, na razie dzisiaj nic nie mam, jak będzie gotowo, dobra, wciepna i nawet powiem tak, jak wyciągnę z wędzarni, to ten zapach do słoika, o, do słoika go zamknę, albo do worka nalewego, nie? I pośla też. O, dobra, jedziemy dalej. Wesołe gwarki do tych wszystkich, co... A ktoś tu był, co lubią prasować, biglować, prasować. Nasza Gabi Jożowianka chyba, nie? Ale dzisiaj nie bigluje, dzisiaj ona mu wolny. No ale piosenka już jest, to niech leci. A następny kawałek będzie rzeczywiście fajnie.

So, komm, so meine, ja, oczywiście Jürgen Drews. Gierskel pisze mi sam Peter, tyż muszę się pochwalić. Ja hopie chwalić się, bo ja gerne posłucham i ty poczytam. A moja Tereska to ostatnio zrobiła taki dobry galer, że palce lizać. Trochę octu do tego, zebrat kartoflami, mega dobry, lepszy niż w Brauhausie. Georg, to ja wierzę ci na słowo. To ja ci wierzę na 150%. Bo nasze frylki, jak zrobią galert, wiadomo, musisz mieć szłapki, nóżki, nie, możesz do tego golonkę jeszcze mieć. Ja, jakbyś jeszcze miał końce gryjoka, to już do tego nie ma sprawy, nie? No potem, no tam te reszta przyprawów, co się dodało do tego, pra, to nie potrzebuje żadnej żelantyny, nic. To wychodzi galert, hopie 150%, trochę octu, to mega. A pamiętasz, Georg, dawni, pierwszy, dawno temu, to też na fajerach, na geburstakach, nawet na weselach, też dawali galert, ja, no, w takich małych asietkach, w takich małych miseczkach na jedna osoba, nie? Żeby, no bo nie jak doma miska wielko się ukryje i ferty, no ale na weselu to nie fajnie wygląda, nie? To też do waligale, w takich miseczkach, też no oce do... Jest, derkusie, a to, a gorzołka potem pili... Jest, derkusie, to było fajnie, prawda? Zo, Georg, jademy dalej, ja tu mu jeden wpis i mnie tu ktoś napisał, nie wiem kto, napisał mi, hopie, ale dzisiaj ci lato grosz, postarę się tela, więcej nie. No ja, no więc jak ciulato, co zrobisz? Niekiedy jest ciulato, ale postaramy się to zmienić.

gier, już sam je poprawił, ja nie wiem, jak się to nazywało, gier, co to pisze, te małe galerdy to się nazywały tymbaliki, a tymbaliki to były zdrobiu, a zu, a ja nie wiem, czy to były zdrobiu, ja ci powiem, nie pamiętam, to już botela lotymu, hopie, nie wiem, w każdym razie ci powiem, że to było dobre, ja, to było dobre. Taka mała sietka i zjod, to zaraz dwa sznapsy mogę się machnąć, nie? Ja, no dobre, był dobre, no, a czy to zrobił, albo nie? Ale szczerze powiedzieć, Georg, a szczerze to ci powiem, że ten galer, ten normalny, nie? Ten, co my to znamy, taki prawdziwy richtig, jak to było, nie? To ten lepiej smakuje, nie? A po co to pisze? A czemu ten ktoś ci tak czula to wyraża? Georg, nie wiem, są ludzie tacy i tacy, ale ja to wszystko biera na szwas. I no, trzeba powiedzieć, powiem tak. Słuchacze zawsze mają rację, ja? I mają pisać prawda. I to jest richtig, tak ja? Jak ktoś uważa, że dzisiaj prezenter, czy ten prezenter, czy ta prezenterka źle gra, to mają napisać. I to jest richtig, tak? Ja to popieram. Mają napisać, co jedno, weź się popraw, albo pójść co innego. Opie dzisiaj jest weekend, wochendy, piątek, a bijesz tam rzympolisz, albo nie, na umarcie grosz. Jest okej, to powiem, sorry, bardzo przepraszam, jademy już wochendy.

Oczywiście Kasanowa i Fantasy, ja powiedział te dwie dziołchy, a zo mama ze cerą. Już i tobą Kasia i Klaudia Kwołka. I kto chce, może pojodlować.

Ja, moi drodzy, to mili, Jusa, chwileczkę, poczekaj, patrzcie, bo tu mi ten ktoś napisał tak, ale nie cygania, prawda go dom. No widzisz, chłopie, teraz wiem, że Peter gro, ciebie też od czasu do czasu trzeba spamiętać. No niestety, no jest jak jest, no. Sorry, bardzo przepraszam, ale powiem, że też niekiedy trzeba byle co puścić, to co tam zakurzone jest, nie? No ale dobra jest, Josie już poprawia, okej? No, Josie poprawia, już jadymy dalej, no Ola pisze odnośnie tej weselnej galarety, bo tak się u nas nazywa, klasyka gatunku w małych miseczkach. Aha, szacunek musi być, nawet jak się nie jest fanem, a co do krytyki na czacie, każdy ma prawo do własnego zdania, ale można to napisać z klasą i kulturalnie, a nie rzucać brzydkimi słowami. Nie podoba się radio, gałka w lewo i szukaj dalej. My zostajemy, słuchamy i bawimy się. Super, napisała Ola Sprońka. Ola, powiem tak, to było po śląsku napisane, wszystko jest okej. No, mogę zrozumieć, że czasami komuś się coś nie podoba, ale ja powiem tak, to, żebym powiedział. Ja jest za tym, żeby ludzie po prostu napisali, może, no, krytyka też czasami jest dobra, nie? Bo jakby słuchacze nie krytykowali, no to wam powiem, to by my się też tak nie starali. Dlatego krytyka jest dobro i możecie pisać. Jeżeli wam się nie podoba czyjeś granie, obojętnie kto, ja? A nie bójcie się kierownika albo kierowniczki. Jak się nie podoba napisać, jest tyle piosenek, że my zaraz umiemy zmienić. No, więc Ola, nie ma sprawy, wszystko jest tak, jak to ma być. Hej. Ola, a za ten wpis za chwileczkę do ciebie taki fajny Carlos zaśpiewa, co się nazywa Mirek Jędrowski, już za 3,5 minuty. Z

Ja mam pytanie do Oli. Ola, klasyka gatunku w małych miseczkach. Czy też to była galareta zdrobiowa, albo no tradycyjna, nie? Świńska. O. Moje pytanie, Ola. Proszę odpisać, jak wiesz. Ja, bo Georg powiedział, że te małe miseczki to była galareta drobiowa. Ja? Ja powiem, że ja nie pamiętam już, jak to było kiedyś. W każdym razie smakowało. No i Ola, obiecałem ci fajną piosenkę, więc już leci.

Moi następny zaczyna tu być wesoło, ale powiem wam tak, to jest tak richtig, wesoło to jest najlepiej, ja po co mamy się tam wacić, kłócić, wesoło to jest po prostu szpas i tak mówić. Tym ktoś napisał tak, droga Olu, przepraszam za słownictwo, ale żeby z tym prezenterem zaczęsnąć, trzeba trochę po swojskimu, a radia innego nie będę szukać, bo tu moje radio wyłączać też nie mam zamiaru, bo lubię tego beblały słuchać, i no, że dzisiaj to nie była jego muzyka i trzeba było go trochę rozruszać. No, Ola, widzisz, już wszystko idzie ku dobremu, więc nie ma sprawy.

Nie ma sprawy, my to już tam załagodzimy i wszystko będzie jak ma być, jak najlepiej. Zo, moi drodzy, jedna piosenka dla wszystkich, a ta piosenka wszyscy znacie, ale ona jest właśnie w tym momencie ona jest super, bo ja nie będę nic godu, po prostu Oxford Duo, a reszta słyszycie sami.

So, moi drodzy, dlatego fajnie jest tutaj z wami i tak ma być. Jak się komuś nie podoba, poproszę napisać i spróbuję się poprawić. O, dobra, jadę dalej. Ale teraz muszę przeskoczyć te dwa tutaj wpisy. Ona pisze na temat, a powiem wam szczerze, jeżeli jakiś temat jest, to przeskakuję przez inne pozdrowienia, żeby to się trzymało, jak się to godo, kupy i porządku, nie? No. Meldujemy, że w tym starciu wygrywa Galareta Drobiowa. Świńska depcze jej po piętach, bo wszystko zależy od zamówienia, ale ostateczna korona ląduje na Drobiu. Ona najczęściej ładuje na stołach. A to się z tym zgadzą, oczywiście. Ja, jeżeli tak jest w tych restauracjach, na weselach i tak dalej, no ale to chyba tak jest, bo to chyba jest łatwiej zrobić ta galareta drobiowo na tych małych naczyniach, nie? To wiadomo, że robią ta drobiowo, nie? Dobra, Ola, dziękuję za odpowiedź i już czytamy dalej. A tu pisze Ola z Prudnika, no i masz, Peter, kazałeś pisać prawdę, to teraz się skrytykuję. Nie ma sprawy. A co mi tam? Moja oficjalna krytyka brzmi tak. Twoje audycje mają w sobie to coś, co potwornie uzależnia, zawsze jest u ciebie za wesoło, tak ma być, za fajnie i człowiek zamiast zająć się czymś poważnym, to siedzi, pisze i się śmieje. Bez przerwy poprawiasz ludziom humor i jak tu żyć, oby tak dalej, świetna robota. Piękne dzięki, fajny, dziękuję i co ja teraz, ja nawet już z tego stołka stanął i stoję na baczność, nie kurde, no... Jak się tego, no, takie pochwały, o Jezu. Georg Kell pisze, ten ktoś, kto tak fajnie, delikatnie wyraził, po śląsku z tym słowem można prawie wszystko wyrazić. Peter, ale ty wcale nie grościula to, wręcz przeciwnie. Georg, jak się tego, no. Stare przysłowie, jeszcze się taki nie urodził, żeby każdemu dogodził. Ale ja lubię krytyka, byle prawdziwo. Ja, wiecie, jak jest prawdziwa krytyka, to jest fajnie, to jest okej, okay, bo po tym człowiek po prostu starał się coś poprawić, starał się coś innego zrobić, nie? A jeżeli, no jak ten koń klapy na oczy idzie, no to po tym nie ma motywacji. Więc dobra, jedziemy, bo zaraz ktoś napisze te popraw się, więc już Gigi Anderson. Następny kawałek będzie tylko i wyłącznie do wszystkich pań, ale tylko do pań.

So, Georg, Zano, do ciebie bieda. Ola z Prudnika pisze, przeprosiny oczywiście przyjęte. Nasze radio jest po prostu niezastąpione, a ten nasz prezenter, no cóż, to właśnie cały on. Czasami po prostu trzeba go postawić do pionu, żeby nadawał na odpowiednich falach. Pozdrawiam, napisała Ola z Prudnika. Więc Ola, jest zgoda. Ty i kto tam był? Ten ktoś, nie? Już jest zgoda, topór wojenny zakopany i tak ma być, ja? Już dość jest wojen na tym świecie, na naszym radiu nie potrzeba tego, więc topór zakopany i jedziemy dalej. A Georg Skelno pisze, sprawdziłem w internecie, tymbaliki to galaretka z kurczaka lub indyka, przygotowaną w małych porcjach. Tu dodam od siebie, czasami był tam też kawałek jajka na twardo i pietruszka. Ja, ale Georg, teraz mi się dużo wspomina, mi się zdaje, te jajko i pietruszka to chyba w domu dowali, ale w restauracjach chyba dowali bez tego jajka, jak się nie myla. Na wesela chyba bez, nie wiem dokładnie, ale mi się zdaje, że bez jajka było. Ale w domach to, no, to dowali jajko. Ja wiem, tak było, ja. Okej, dobra, gromy, jak ja powiedział, Georg, niestety nie gniewaj się, możesz posłuchać, ta piosenka możesz posłuchać, ale ta piosenka dedykuje ją do wszystkich pań, co tu siedzą na naszym radioku. Georga to hopą zaraz też będzie.

Ja, moi drodzy, widzę, trzeba zrobić jakoś przerwa, bo Georg tu ma mały problem, Georg, ale ten problem idzie rozwiązać, więc Georg pisze tak. Ola ma rację. U Petra nie da się odejść od radia. On trzyma to cały czas w takim napięciu. Ja już dawno miałem wynieść śmieci. No, ale nie mogę. Peter, ty, Ola i ten ktoś nie pozwalają na to. Jest superowo. Ja. Georg, za chwileczkę puszcza piosenka, taką co się można pokolebać, tak na spokojnie. Ona trwa 4 minuty 28 sekund. To będziesz miał 4 minuty 28 sekund czas, żeby wynieść śmieci, to twoja Teryska nie będzie przezywać, nie? No. Dobra, ale jedziemy dalej. Tutaj mamy, kogo mamy? Słuchaczka. Witamy i pozdrawiamy. Dobry wieczór do słuchaczki. Skąd jest? Nieważne. Ważne, że jest. Słuchaczka pisze tak. No właśnie, ja też nie mam zamiaru radyjka zmieniać, bo tak nawijać żaden nie umie, ino jeden jest takich grajek, aha, a oprócz tej całej muzyczki idzie sam też i pojeść, i popić, i pośmiać się, i pobawić, a kącki lecą niekiedy troszkę niewydarzone, ale to nic nie szkodzi. Najlepsze jednak mi się sucho te szlagry i te romantyczne kąski. No a o wierszykach to już nic nie godą. No i te podśpiewki superowe. Ja nie wolno, żółtą kartkę. Pozdrawiam pięknie, a jak za mocno skrytykowała, to przepraszam. A muzyczka proszę oczywiście o miłości romantyczną. O pierunie. Dziękuję za nutkę napisała słuchaczka. Ja widzicie czasem, no ja, dobra jest krytyka, ja postaram się, nie? Słuchaczko, ale coś z tym zrobimy. 21:36. Zrobimy coś, nie ma sprawy, coś będzie. I ten ktoś jeszcze pisze, no to już my są przy temacie kulinarno-krytykowym. To mam dwa pytania. Uwaga, co nie lubisz jako prezenter? Kurde, jakie masz święte zasady jako prezenter? Czego nie lubisz jako słuchacz? Aha, moment. Czego nie lubisz jako słuchacz? To chyba do słuchaczy, nie? Nie. Okej. Spróbuję odpowiedzieć. Co nie lubisz jako prezenter? Kurde bele, muszę się zastanowić. Jakie masz święte zasady jako prezenter? Dobra, na te pytanie odpowiadam na 150%. Już tyle lat gram na radiu, nie tylko na tym, ale na radiach. Moja zasada numer jeden. Obojętnie kto na radio przychodzi. Czy jest to stary słuchacz, stało słuchaczka, czy ktoś przyjdzie pierwszy raz i więcej nie. Zawsze jest witany kulturalnie, serdecznie i zawsze jestem wdzięczny, jak ktoś przyjdzie. Chociaż raz czy dwa, potem już nie przyjdzie, ale zawsze tego kogoś witam tak samo jak wszystkich. Druga zasada, powiem, normalnie nie mogę tyle gadać, ale powiem. Druga zasada na przykład jest taka, że u mnie nie ma wyjątków. Nie ma wyjątków, wszyscy słuchacze są jednakowi. Do wszystkich mam szacunek i nie żeby komuś specjalnie byda grał 3 piosenki, a temu innemu jedna. Takie coś u mnie niestety nie ma. A na te pierwsze pytanie muszę się zastanowić, to najpierw zagromy. Teraz jak powiedział, taki fajny kawałek, o, może będzie krytyka, ale trochę przerwy musi być.
Kompliki.

So, no i tak, moi kochani. No dobra, ja też mogę teraz krytykować. Ja. Tu ten ktoś pisze, czego nie lubisz jako słuchacz? No, powiem wam tak. Bardzo nie lubię godzina czekać, żeby prezenterka przeczytała moje pozdrowienia. Po drugie, jeżeli jest jakiś temat, ktoś robi temat, napisze na ten temat, jak ten ktoś prowadzi, i czekam godzina, żeby ten ktoś ten temat poczytał i jeszcze nie czytał, wyłączam radio. Po prostu idę. Wychodzę i idę na telewizor. Nie słucham radia. Obojętnie kto gra, nieważne. Bo potem ktoś robi temat, to trzeba to ciągnąć. To według mnie musi to iść szybko. Ja? Teraz jeszcze pierwsze pytanie było, co nie lubisz jako prezenter? Ach, wiecie, na ten temat, co nie lubię, czy ja wiem, nie chcę kogoś obrażać tu, bo to nie fajnie jest, nie? Ale czasami się zdarza tak, że ktoś chodzi po więcej radiach, zdarzyło mi się już też tak, ja chyba 2-3 razy, że ktoś chodzi po więcej radiach, jest, każdy może iść, kaj chce, to jest jego sprawa, nikt nie jest niewolnikiem. Ale chodzi mi o to, żeby jak ktoś pisze, żeby uważał, co pisze. Bo nieraz mi się zdarzyło, że pozdrowienia były napisane, a imię było inne. Nie moje imię było inne, innego prezentera z innego radia. Znam tego prezentera, ja bardzo dobrze. I to zdarzyło się nawet mi 3 razy. Więc jeżeli ludzie kopiują, to uważajcie, żeby pisać do tego prezentera czy prezenterki, który jest na danej audycji. Am kleinen See, am Waldesrand, du sagtest leis, vergiss mich nicht. Du

So, moin raz, Dominik, po leciutku zbliżamy się do końca, ale ja powiem tak, troszkę przedłużymy to, nie? Ale zmienimy teraz ten rytmus, nie? Ten ktoś teraz, niech się po leku przygotuje, powolutku przygotuje też do poduszki, nie? Żeby mu się też lepiej spało i fajnie było, nie? Tak delikatnie, nie? To ode mnie jeszcze tutaj jeden taki kawałek polecił Team Fabian. Pomaluj mi marzeń, tak się to nazywa, nie? A potem na szybciutko przygotujemy coś tutaj takiego delikatnego, żeby się lepiej spało, nie? Ale do tego jeszcze coś też dołącza, nie? Coś takiego, jak na przykład, gdy tylko zamkniesz oczy, ja przelecę do ciebie w środku nocy. Położę się obok ciebie, okryję nas skrzydłami, miłość też się zjawi i położę się między nami. Nie? Coś takiego. Na razie jeszcze Team Fabian i... jeszcze jedna prośba. Jeżeli macie coś schowanego tam w waszych szufladkach, nie? Albo jakaś na komputerze, coś taki wierszyk na dobranoc, nie? To możecie posłać na konsola. Poślijcie, chętnie przeczytam, a wy się możecie chętnie tym podzielić. Ja z wszystkimi, okej? Okay?

Zaujímavé, raz to byli, páčte, nakoniec prišla moja žonka tej štuke do nos, Gabi Skelno píše, víte, ukáde prezentéže, no ja, bardzo šipko, nech je, zdrkuj się, ja, kurde, jo, zaś coś przepasowała, z kulitego rozliczenia podatkowego, što je reklerom, jest fertig nareście, a sam jakoś zadyma, mam cię obronić? Ha, ha, ha, nie, nie, dobrze se rady. Chyba za nic skoro, toż pozostało mi ino pozdrowić wszystkich słuchających i życząc spokojnej nocy i udanego weekendu. Smoki zostawiam i teraz już czuwam, żeby ci się nic nie stało. Ha, ha, ha, napisała Gabitkel. Nie ma problemu sobie tutaj, tu czuwa Ola z Prudnika, ona tutaj ma wszystko pod kontrolą, ona jak leży pod poduszko, nie, leży w łóżeczku, na stanowisku pracy, wszystko jest pod kontrolą, więc nie ma problemu, nie ma problemu, no. Okej, moi drodzy, toż tak jak powiedział, zakończymy ten wieczór, tu nasz wspólny wieczór, nie? Ale jeszcze nie, za chwilę, za chwilę. O, patrzcie. Tak, Ola leży w łóżku i właśnie to tak by pasowało, nie? Do podusi główkę złóż, swoje śliczne oczka zmruż. Kończy się męczący dzień, niech już słodki przyjdzie sen. Gwiazdki oczka ci puszczają, i całuski przesyłają. No.

Olaz Prudnika pisze, chyba na koniec, pisze tak. Peter, wielkie dzięki za dzisiejszą audycję. To, co dzisiaj zrobiłeś na antynie, to był czysty majstersztyk. Za żarty śmiech. Genialna energia i klimat, którego nie da się podrobić. Po prostu idealnie spędzony czas przy radiu. Człowiek od razu zapomina o całym stresie. Dzięki za twoje poczucie humoru i do usłyszenia przy kolejnym programie. Trzymaj tak dalej. Dziękuję też Georgowi i słuchaczce. Pozdrawiam. Napisała Ola z Prudnika. Ola, coś fajnie napisałaś, ale coś musimy się tu wyjaśnić. Po pierwsze, to nie ja zrobiłem, to wyście zrobili. Ja sam to mogę tylko przygotować piosenki, muzyka, no, trochę tam pomóc, dołożyć. Ale te całe, powiedzmy, świetne, superowe zamieszanie zrobiliście wy. Jeżeli słuchacze robią mit do kupy razem, to wtedy nie jest problem. A trzeba, powiem głośno, że dzisiaj żeście wy zrobili superową audycję. Tak? Żeście zaczęli, tak żeście bombardowali, że było, to było po prostu przyjemne tutaj do was szukać na szybko piosenek, bo no ja z początku 3 lata, żem grał. Żarty muszą być, ja. I na szybko się piosenki szuka, żeby były inne, ale wyście zrobili superowy klimat. I chciałbym wam za to serdecznie podziękować. Bardzo dziękuję, żeście tak opanowali ta dzisiejsza audycja. Super. Ja. To jeszcze 2-3 polecam. Ja. Aha, co ja jeszcze muszę, tutaj jeszcze muszę. Aha, o. Śpi, mój kotku, słodko już, niech ci się przyśni pole róż. Pomyśl, że one są tylko dla ciebie. Poczuj się w skarbie jak w siódmym niebie. Później mnie spotkasz w tym pięknym śnie i będę szeptać, że kocham cię.

So, moje Dostomili, to będziemy kończyć pomału, co? Niech gwiazdy zapłoną dla ciebie, by nocka ciemna nie była i blaskiem takim cudownym twój pokój w nocy zdobiła. A w snach niech znajdzie się mały kącik czułości, dany prosto z mojego serca.

Ta gwiazdka na niebie to najpiękniejsza z wszystkich gwiazd. To ona właśnie dzisiaj do ciebie przyprowadziła mnie. Wiem, że jak złocisto gwiazdo zaś zaświecisz mi, pomachą do ciebie i piknę

Ja, moi drodzy, kończymy, a teraz jeszcze Georg Kel. Georg, a ja liczył, że ty się nie spytasz, co tu piszesz. Jurek był rot, że się nie pytasz. Ale dobra, odpowie na te pytanie. Nie chcę cyganić i nie chcę, żeby nasza Gabi Chorzowianka tam pisała coś. Ja niestworzone rzeczy, bez to zaraz odpowiem. Georg Kel pisze, tak Peter, nic dodać, nic ująć, Ola powiedziała w tym temacie już wszystko. Dołączył się do tego, było naprawdę superowo, a ja ciągle jeszcze nie wyniosłem tego kosza. Peter, a jaki będzie temat niedzielnej audycji tematycznej? No właśnie te pytanie. To ja już odpowiadam. Georg, nie wiem, czy ja w niedzielę ta audycja będę miał. Dopiero okaże się to jutro rano. Są też czasami takie sprawy, no ja kiedy się na radiu nie godzę, ale są też takie sprawy, że audycja była zaplanowana, ale jutro rano dopiero się dowiem, gdzieś koło 10, czy ta audycja będę miał, czy nie będę miał. Jak będę miał, to będzie wpisany temat, a jak nie będę miał, to po prostu tam znikna z tej niedzielę. No czasami tak jest, no po prostu, jak się tego do człowiek planuje, a potem coś tam jest tak czy inaczej, nie? Więc Georg, no ja nie powiem ci, po prostu ci nie powiem. Jutro będziesz widział, jak tam będę wisiał, to będzie temat, a nie będę tam wisiał na ramówce, to znaczy niedziela mnie nie będzie, nie? Zo, no ja, jest jak jest, no. Jest jak jest. Więc moi drodzy, ja wam pięknie dziękuję za to, żeście dzisiaj taką superową audycję zrobili. Ja podobało mi się bardzo. Pytania, krytyka, super było, super. Więc na następny raz możecie się też pytać, co byście chcieli wiedzieć. Ja jak prezenter to czy tamto. Ja jakby na poradził, to na pewno odpowiem. Co? I na dzisiaj życzę wam już richtig fajny nocki, Georg, a ty jeszcze idź wynieść te śmieci, bo Tereska będzie nerwowo pewnie, no to wiesz, a potem człowiek nie umie usnąć, jak nerwowy, nie? No to Georg, piękne dzięki tobie, Oli oczywiście, słuchaczce, pięknie dziękuję wszystkim tym, coście pisali i oczywiście tym, co siedzieli i słuchali, bo bez nich też by nic nie było. A zapraszam na zajść. To czymcie się zdrowo, fajne nocki, dobranoc i gute nacht. A troszkę też, bo dzisiaj postrasza.

Fajnie nam zaśpiewał Janusz Hryniewicz o duchach. Zo, ostatni wpis od Oli z Prudnika. Ola pisze, no i znowu muszę się wtrącić, Peter. Jako słuchacze tworzymy tę audycję razem z tobą. Okej, zgadzam się, ale prawda jest jedna. Bez siebie by jej nie było. Ty zawsze rozkręcasz klimat, ty dajesz temat, a my robimy swoje i audycja się kręci. Ale jak to się mówi, bez dobrego prezentera nie ma dobrego grania. Ola, piękne dzięki za miłe słowa, ale ja dalej będę powtarzał. Prezenter może być jaki chce. Jeżeli słuchacze nie pomogą, to on nic nie zrobi. Okej, dom jeden przykład. Dobra, nie chciałem tego powiedzieć, ale powiem. Jeden przykład, że zrobię audycję bez słuchaczy, to znaczy niedzielne audycje, powiem nie wszystkie, ale w 80-90% rzeczywiście staram się przygotować, staram się bardzo i jestem przygotowany, że nikt nie napisze, a zrobię ta audycja sam. Bo kosztuje to dużo wysiłku, kosztuje to dużo czasu. Niestety taka jest prawda. Ale to idzie zrobić. Ale od poniedziałku do soboty, powiem szczerze, bez was jest ciężko. Jest ciężko, bo to człowiek by musiał dziennie coś robić, a to się po prostu nie da. Dlatego powiem, bez was się nie da. Ale fajnie, żeby mi się podobało. Mnie się podobało bardzo z wami, żeście richtig, jak się tego dodaliście, czadu. O, więc jeszcze raz dziękuję wam i oczywiście do następnego razu. Georg, tak jak powiedział, jutro popatrzysz na ramówka, będziesz widział tak albo tak, nie? Dobranoc, gute Nacht i do usłyszenia, a tak pokołyszymy te sny New For You. Tą piosenką żegnam się z wami. Dobranoc.